0: Nova FM.
1: Nova.
2: The bad boy swinging.
3: Oh yeah. Skibbity dibbity dee.
4: Like,
3: twiddly diddly dee.